ale czuję się ostatni. W głowie cicho nucąc hymny dla przegranych. Możesz stanąć na głowie, a ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.

0: Co chciałeś przekazać tym projektem i dla kogo? I jak to w ogóle narodziło się?
1: Ta kampania powstała. Widziałem bardzo wiele doniesień w mediach o nienawiści, agresji, która spotyka osoby z Ukrainy. Widziałem dziewczynkę w autobusie, którą pewnie wszyscy widzieliśmy, która dosięgła przemoc i także też kobietę i mężczyznę pod samochodem pobitych przez Polaków. I takich filmów niestety jest dużo i też sam słyszałem na ulicy, jak na przykład ktoś wyzywał kogoś z Ukrainy. I po prostu chciałem coś zareagować na to. Pomyślałem, żeby najlepiej stworzyć najprostszy przekaz. Pomyślałem, że chciałbym taką koszulkę nosić sam, żeby noszę ją codziennie, żeby pokazywać osobom z Ukrainy, że jestem z nimi, że... Bo często jest ciężko na ulicy, nie wiem, zagadać do kogoś, powiedzieć... można oczywiście powiedzieć, nie wiem, słowa Ukrainie. Ale pomyślałem, że taki komunikat stworzy taką bezpieczną przestrzeń, że pokaże, że tych ludzi, którzy wspierają Ukrainę, którzy są, jest, że oni też są, że nie ma tylko tej nienawiści i hejtu, którego jest bardzo dużo w internecie. Ale ja wierzę, że więcej w Polsce jest dobrych ludzi niż złych. I tak powstała ta akcja, powstała prosta koszulka, którą szybko założyło wiele znanych osób wybitnych ze świata kultury, sztuki, ale także też polityki. Na przykład ministra kultury Polska wystąpiła w Operze Narodowej w tej koszulce.
0: Minister Cienkowska, tak.
1: Także też super jakby szacunek i nie wiem... I wiele osób tą koszulkę założyło, to stało się taką wiralową akcją, która cały czas trwa. Ja podkreślam, że to nie jest tylko akcja z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, ponieważ wtedy rzeczywiście dużo ludzi trzymało plakaty, które malowaliśmy tam na żywo, ale też i było w koszulkach, ale to jest akcja, która marzy mi się, żeby cała Polska, może cały świat chodził w takich koszulkach, żeby wysyłał po prostu pozytywny przekaz wsparcia, bo myślę, że to jest bardzo potrzebne. I tą koszulkę cały czas drukujemy, wysyłamy, pakujemy, teraz są setki zamówień, więc też to się już bardzo fajnie rozwinęło. Można ją zamówić u mnie przez Instagram, jest link, mam fundację Banners of Freedom, to jest taka fundacja, która od lat właściwie już ja robię różne protesty, udzielam się w wielu kwestiach, w kwestiach Ukrainy, ale też i nie wiem, praw człowieka, osób uchodźczych, w kwestiach w wielu, wielu tematach. Jakby, więc jakby staram się działać i to jest kolejna jakby akcja.
0: Dorecio, jako nasz gość Bartek wskazał, że to najprościejszy symbol, tak, який от народився, власне, в голові після цих атак, які ми теж дивилися, прикрі ситуації, які повторювалися в інших містах Польщі. Власне, після цього така прикра надивленість побудила, власне, в голові отакий переказ, щоб його передати далі в інтернет. Дуже багато відомих поляків вдягло таку футболку. Цей меседж поширювався в інтернеті. І ця акція, до речі, була створена не тільки для на 24 серпня, але й взагалі, щоб вона існувала. От мрією нашого гостя є, щоб в цих футболках, в цих символах ходив весь світ, вся Польща точно, бо оцей невербальний переказ дає можливість сказати людині, яка йде на вулицю, не завжди ми можемо поговорити, так, але отакий символ може в безпечній відстані, на безпечній території, власне, показати таку підтримку.
2: Так, мені сподобалося, що Бартик сказав, що в нього купа замовлень, він просто не встигає спаковувати ці футболки, щоб надсилати людям, і ці футболки можна замовити, якщо ви перейдете в інстаграм Бартика, нашого гостя. Давайте поговоримо про хейт. От ви сказали, що стикалися з хейтом, буквально вчора ви додали сторіс зі скріном коментаря, який ви отримали після підтримки України на Замковій площі. Чи часто ви стикаєтесь з хейтом?
0: Порозмовляємо зараз о хейті, о мові ненавісті. Вчора я додалась релації на інстаграмі з зрутом екрану з коментарем, так, з тим хейтом. Хейтери, очевидно, неоднократно атакують, не тільки по тій акції, ще вчесній. Такий хейт достаєш теж по тим, як билась частиною обходів урочистості 35-ліття оголошення Непідлеглості України на Плацу Замковим. Чи то ще часто генерально здаржа в інтернеті? І длачого? Co piszą i kto pisze?
1: Hejt zdarza się często, właśnie od samego początku. Jak robiłem akcję jeszcze parę lat temu, to głównie właśnie konta osób związanych z środowiskiem Konfederacji.

0: One były najbardziej aktywne i najbardziej hejtowały. Jak robiłem, nie wiem, jakiś rysunek o Grzegorzu Braunie na przykład, o tym, że jest idiotą, mówię wprost, bo to trzeba nazywać po imieniu, to dostawałem dużo hejtu. Ale to, co się dzieje teraz, to jest w ogóle jakaś skala, która nigdy nie występowała do tej pory. Jakby taka ilość hejtu, nienawiści i jakby to są po prostu tony, to są tysiące, setki tysięcy komentarzy. Ja właściwie dostaję jedną hejterską wiadomość na minutę, co chwilę właśnie. Mój Instagram już jest zalany tym, tak. To są boty, to są trolle, to są też niestety
1: prawdziwi
0: ludzie, ponieważ ja też zbieram to i robię w ogóle teraz projekt o hejcie, więc jakby też przyglądam się tym osobom, śledzę konta i tam niestety też pojawiają się, nie wiem, osoby, pani, która wygląda jak moja, nie wiem, podobna do którą spotykam w sklepie, jak sąsiadka, która, nie wiem, która ma zdjęcie bursztynka znalezionego na plaży albo swojej córki czy wnuczki i tak dalej, i ona na przykład potrafi życzyć mi śmierci. To jest przerażające, co internet robi z ludźmi i jakie demony budzi. Wczoraj opublikowałem post, gdzie wraz z aktorką Dorotą Naruszewicz, że dostaliśmy post "Oby was zabito" i to jest jakby groźba śmierci.
1: Zgłaszacie takie rzeczy?
0: Będziemy zgłaszać, tak, jeszcze w tej chwili na tyle dużo się dzieje, że jeszcze nie powiem na policję, ale chcę pójść na policję z tym. Słyszałem, że to też niewiele daje, że jakby na razie nie ma w Polsce na tyle prawa i na tyle działań, żeby z tym coś zrobić. Internet trochę przypomina takie samochody bez pasów w latach 50., kiedy wszyscy jeździli i nie było tych pasów bezpieczeństwa, czyli jakby każdy może zrobić i powiedzieć, co chce. To, co dotyka, nie wiem, moich znajomych, którzy mają konta o wiele większych zasięgach, nie wiem, Maja Ostaszewska, słynna aktorka, czy Mateusz Damiński, oni wzięli udział w tej akcji i ile oni dostali tych gruźb i komentarzy, to jest po prostu niebywałe, także hejt dotyka, hejt niszczy, hejt rani, hejt powinien być karany, uważam, jakby tutaj. Myślę, że tą wojnę w internecie przegrywamy z rosyjską propagandą, z rosyjskimi trollami i też po to jest ta akcja, jakby też po to jest ta akcja, ale to, co jest pocieszające, to z Dnia Niepodległości, że było dużo pogróżek, że tam przyjdziemy, zabijemy cię, aby dostał nóż w plecy, szaszonie, więc to jest też taki język rosyjski, prawda, jakby podczas tej akcji, podczas Dnia Niepodległości nas było tam kilkadziesiąt tysięcy na placu, a obok stała grupka smutnych facetów, którzy, nie wiem, było ich tam kilkunastu, którzy tak naprawdę tam stali, coś wykrzykiwali, ale...
1: I broniła ich policja.
0: Ja malowałem plakaty raz z dziewczynką ukraińską, siedmioletnią Daryną, pozdrawiam. Ona zawsze też na tych akcjach maluje razem ze mną. I podszedł jakiś facet z piwem pijany i zaczął wyzywać ją od banderowców i tak dalej. I nas... To jakby tylko świadczy o nim, jakby jakim trzeba być.
2: Musimy przetłumaczyć.
1: Tak, bardzo zgadza się nasz histie. Mówić protestuje internet, zwali hejt, od zaraz nagaduje, a w tu w Polsce, też zagadnie tylko w Polsce, na всьому світі, в роках 50-х, коли всі їздили без ременів безпеки, тобто там немає кордонів. На жаль, програємо війну з хейтом, війну інтернет, війну з Росією, тому що дуже багато ботів з'являється в інтернеті. Але, на жаль, теж з'являються не тільки боти, але й правдиві люди. От, до речі, Бартек зараз створює таку акцію, новий проєкт, який пов'язаний, власне, з мовою ненависті, де переглядає ці профілі людей, буде, певно, якось це аналізувати. Ну і, до речі, не тільки він, але й багато інших акторів, які поєдналися і долучилися до цієї акції, теж отримали багато погроз, дуже неприємних, так, пов'язані з життям, з їх безпекою. Будуть це зголошувати на поліцію, цього так багато, і сподіваємося, що буде реакція.
2: Я до творчості знов хочу повернутися.
1: До творчості вертаємося.
2: Так, ще один ваш дизайн був дуже впізнаваним тут в Польщі. Я не впевнена, що я можу вимовляти це в ефірі, але в тому гаслі є прізвище Путіна і Трампа.
1: І Нетаньяху.
2: Так, і, до речі, в такій футболці до нашої студії приходив ваш друг, актор, він про це казав, Модест Руцінський. І тоді я вперше про вас почула від нього. Чому, на вашу думку,

0: саме такі прості і прямі візуальні повідомлення от так сильно працюють.
1: Порозмовляємо о тим słynnym projekcie. Oczywiście nie możemy wymawiać w całości nazwy, ale chodzi oczywiście o ten projekt z koszulkami, tam gdzie było imiona Putina, Trumpa, tak, Netanyahu, też Modest Ruciński przychodził do nas do studia właśnie w tym t-shircie i wtedy właśnie Sveta dowiedziała się o tobie oczywiście część polskiej sceny artystycznej i też środowiska polskiego jeszcze wiele wcześniej znała cię, ale dlaczego uważasz, że takie proste, tak bezpośrednie komunikaty, które znajdujemy na koszulkach, na t-shirtach właśnie tak dobrze działają? Mhm.
2: Pozdrawiam Modesta Rucińskiego. Przyjaciel, który bierze we wszystkich akcjach udział od samego początku. Jeszcze od...
1: Jest swoim przyjacielem, tak?
2: Tak, moim przyjacielem prywatnie.
0: Także, więc cudowy.
2: Także wspaniały człowiek. Ja wierzę w ogóle w prosty przekaz. To jest trochę jak, nie wiem, spakowany plik RAR. Taki symbol, który jest prosty, ale niesie wiele znaczeń. To nie jest prosto tak to stworzyć, jakby to zajmuje sporo czasu, wydaje się. Ale generalnie, jeżeli ten komunikat jest... Im prościej, tym generalnie, tym można mocniej celować można mocniej mówić o wielu sprawach. Czyli jakby żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest szybkie, skrócone. W internecie nie ma czasu na długie czy jakieś...
1: Długie formy, tak.
2: Jakby to musi być prosty przekaz. To jest trochę język reklamy, język obrazków, mediów. Także prosty uśmiech, nie wiem, trochę kształt serca. Jesteśmy z tobą i tak dalej. Czy ta koszulka właśnie, która łączy trzech dyktatorów w jednym i mówi o tym, że ich nie lubimy, czyli Trumpa, Putina, Netanyahu. To cały dowcip polega na tym, że jedno imię jednego jest końcem i początkiem zarazem imienia drugiego, czyli Trump, Putin, Netanyahu, oni się łączą i to też mówi o tym, że cała polityka jest połączona, że to wszystko jest wielowarstwowe i ze sobą jakoś zsynchronizowane, także no так, так би то.
1: Простий переказ. От, до речі, наш гість наголошує на тому, що ми зараз живемо в ері швидких, отаких от дуже доступних
0: месенджів,
1: так, в інтернеті. Немає часу на жаль, так, на якісь великі роздуми. Тому варто от такими от влучними повідомленнями, меседжами, графіками достучатися до людей, які користуються з інтернетом. До речі, повертаючись до цієї акції, там, де Путін, Трамп, Нетаньяху, кінець їх прізвища, це початок наступного. Власне, наш гість наголошує на тому, що оце поєднання трьох диктаторів, які зараз правлять, це теж показує, що це все поєднується, так, і про це поєднання різних, до речі, політик варто говорити зараз.
0: І останнє запитання, бо, на жаль, не маємо вже багато часу. А в Україні в останні роки також надто розвинулося і стало популярне мистецтво плакату, бо це такий, ну, це теж потужна зброя спротиву. Чи знаєте ви українських митців? Можливо, ви знаєте Нікіту Тітова, який такі відомі робить плакати. І чи не було у вас на думці зробити з кимось саме з українців такі якісь колаборації?
1: В Україні в останніх роках штука плакату розвинулася дуже швидко, зіскала популярність. Ну, очевидно, є то така потужна бронь теж інтернетова. Чи знаєш, уж зареагувала, очевидно, Нікіта Тітова, українських артистів інших, і може теж Нікіта безпосередньо, чи коли-коли мислили про співпрацю з ними, щоб połączyć, щоб десь ще споткати, чи здальні, чи щось мислили разом? Може,
2: Nikita Titova oczywiście znam, nie osobiście, ale kojarzę i cenię jego pracę. Tak, jakby w ogóle też sztuka ukraińska w tej chwili jest pokazywana w Polsce szeroko. To jest wspaniałe, że możemy właśnie oglądać coś, czego wcześniej tak dużo nie było. Natomiast robiliśmy taką wystawę polsko-ukraińskiego plakatu wraz z Ministerstwem Kultury z dwa albo dwa
1: lata temu. Polski czy Ukrainy? Ministerstwem Kultury?
2: Polski.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Мій мікрофон теж ще свічі на червоно, затем при другім мікрофоні Марчін Гачковський, Вольга Шутько за консолетом. Зачинаємо codzienną audycję pół na pół, piw na piw, tylko na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Takie rzeczy.
0: Jedyna taka передача, jedyna taka зустріч, w jakiej rozmawiamy polskою ta ukraińskою mowami, nie перекладаючи один одного.
1: Tak, mówimy, opowiadamy, zastanawiamy się, kłócimy się, zapraszamy gości, staramy się przewidywać przyszłość i wracamy niekiedy do dźwięków archiwalnych. Mówimy o kulturze, o literaturze, o społeczeństwie, o polityce, o muzyce, niekoniecznie muzyce poważnej. Czasem jest to muzyka zwana powszechnie popularną. To w skrócie taki skrócony, przyspieszony, uproszczony portret audycji pół.

0: Одному.
1: На човні.
0: Отож то власне, о то власне ході. Jedna łódź, dwóch sterników nie znosimy, z Janą coś o tym wiemy. Nie jest to łatwe z naszymi charakterami prowadzić audycję wspólnie.
1: Але часом, знаєш, ти веслуєш так, або ти сидиш переді мною і визначаєш напрямок, а часом я.
0: А часом даємо ще поністи нуртові. Часом łódź się kołysze, як мові przysłowie, nie kołysz łodzią, kiedy woda wzburzona. Dlaczego? Dlatego, że można zaliczyć wywrotkę. А хто боїться води, нех не сяда до лоді.
1: О, супер, мені це подобається.
0: І, бить може, найважніша справа – лодь без стеру далеко не зайде. Так, хтось повинен керувати, хтось має це робити.
1: Ну, хтось так, має.
0: Łódź rodzajżański, mały to statek o płytkim zanurzeniu, zbudowany z drzewa. Tak dawne słowniki. Dziś wiemy, że łodzie mogą być również zbudowane z innych materiałów, a poruszany jest ten mały statek najczęściej wiosłami. O, piosenka Młodych Wioślarzy mi się przypomniała w tym kontekście. Ojojojojojojoj. Służy taka łódź do celów rybackich, sportowych, a także do szeroko pojętej komunikacji wodnej. Na malutkiej łodzi przybija do brzegu kapitan wraz z kilkoma ludźmi. Uwijały się zwinnie białe żaglówki, łodzie żwirników zdawały się tkwić w miejscu, głosi inny cytat. Łódź Meliklesa szła na samych wiosłach, żagiel niepotrzebny zwisał bezwładnie, rzucając cień w poprzek łodzi. No, zapewne nie było wiatru, ale ci, którzy byli przy wiosłach, być może mieli inne zdanie na ten temat i nie było im wcale tak przyjemnie i nie uważali, że żagiel jest niepotrzebny. Adam Mickiewicz, patrzę w niebo gwiazd, szukam przewodniczek łodzi. My również szukamy przewodnika tej naszej łodzi, dlatego właśnie zawsze wybieramy sobie słowo dnia. Łodzie sportowe, wyścigowe, regatowe, spacerowe, strażnicze, ratunkowe, łódź dwuwiosłowa, łódź motorowa, poruszana za pomocą silnika, popularnie zwana motorówką. Reweta stogne, Dnipr szeroki, już padł dzisiaj cytat z tego nieśmiertelnego fragmentu utworu Tarasa Szewczenki. Niestety Dniepr jest nękany ustawicznie przez motorówki, które hałasują niemiłosiernie i, jak słusznie zwraca uwagę Jana Stępniewicz, odstraszają dnieprowe ryby. Łódź Piotrowa o kościele katolickim. Aha. Łódź Charona, no tak, głębsze korzenie z mitologii, symbol śmierci, tak? Łódź, na której niejaki Charon przewozi zmarłych. Leopold Staff, tak żyć, by kiedy Charon w swą łódź nas zaprosi, patrzeć cicho, jak fala w oddal nas unosi. No tak. Piękny, idealny sposób odejścia z tego świata. Jakie tu jeszcze mamy cytaty? Picasso pływał łodzią wiosłową, spacerował po lesie i łąkach, zrywał zioła, malował. Coś
1: no prosto jakaś idylia.
0: Sielanka, tak. Idylla. Gdy łódź odbijała od brzegu, lewa burta uderzona przez falę znalazła się pod wodą. To o flisakach. Łódź podwodna już przywołana. Myślę, że może posłuchamy dzisiaj jednak Beatlesów, bo już drugi raz słowniki nas produkują. Prowokują do tego, żebyśmy popływali żółtą łodzią podwodną. Jeden z synonimów łodzi w języku polskim to oczywiście czółno. Wody pełno, niesie czółno owinięte w liny. Schowaj lepiej, kozaczeńku, czubek potargany. Jest taka ukraińska piosenka w przekładzie na język polski autorstwa pewnego tłumacza. Być może jeszcze wrócimy dziś do tego tekstu.
1: Ja tak думаю, сподіваюся. A Łódź to też miasto w Polsce, jakie rozstoszowane, do речі, niepodalek od Warszawy.
0: Z miasta Łodzi niejeden muzyczny zespół pochodzi.
1: Zokrema polski hurt Hejma.

Brawurowe to jest rzeczywiście wykonanie. Rozkołysała nam się ta łódź. Słowa piosenki dość proste. W każdej epoce nabierają trochę nowego znaczenia. Wczoraj, kiedy zespół występował

0: mocno odczuwam to wykonanie Dachy Brachy. Proponuję, żebyśmy posłuchali co prawda tradycyjnie po raz wtóry tej piosenki, ale może w trochę innym wykonaniu.
1: Буде Юко і танок на Майдані Конго.

Десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой

0: Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
1: 4 дні, близько 40 подій, серед них розмови на найрізноманітніші теми. А ще багато книжок.
2: Магдалена Щупак.
3: Пані трима в ринку досить такий показний стосік książek. Оповє пані, що пані купила?
2: Так, купила «Król Warmii i Saturna», «Złodzieje żarówek», «Jak zostałam świętą» i «Aptekarkę».
3: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
2: To był własny wybór. Nie powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
3: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
2: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, ze wszystkich atrakcji.
4: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy, a atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
5: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad sanem. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
1: Kto podbał o taką atmosferę? Organizatory z Ukraińskiego Narodowego Domu u Перемишлі, це в першу чергу.
4: Ale my wierzymy, że również ona, rzeka. No, albo on, szemrzący, nieśpieszny San.
6: Конкурс мокрих футболок.
7: Добре, ми вже всередині. Як? В річці Сян.
8: Мрії здійснюються.
9: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того, щоб повторити хлопчика. Так, я вже дуже близька, і мені дуже подобається. А ще вона така тепла, як не буває, наприклад, теплою Десна в Чернігові. І це таке аж ух-ух. Дуже хочеться піти далі.
10: Олег Коданик. Посеред лісу, посеред поля, моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі. Час співати ротами зашитими. Обіймати руками фантомними. Засинати під небом у фосфорі. Посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизне рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
11: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na miasto z rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim hymnie. A głosami to byli młodzi z Charkowa. Nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili tutaj, widzisz, taki trap zrobiliśmy. Wchodzili do wody. Jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego, że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką.
12: Ja nazywam się Володимир Ольшанський, ja jestem zasnownikiem i kierownikiem audio-wydawnictwa z Lwowa, jakie nazywa się Audio Stories Production. Тут звук касети.
13: Мене звати Світлана Ославська.
1: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
13: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета.
14: І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що

0: energię dopisała. No. Piękna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Miasto z rzeką i w ogóle jakby Przemyśl i cały ten program taką nicią spajającą i rozmowy, tematy rozmów i różne wydarzenia to jest rzeka. Ile rzeki jest w muzyce Klawo?
0: O, to jest mocne pytanie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej, to znaczy, że ta metafora jakiegoś takiego swobodnego przepływu też może zostać zastosowana do naszej muzyki.
1: Kiedy wczoraj was słuchałam i oglądałam, miałam mocne przekonanie, że właśnie jesteście taką rzeką, która łączy te wszystkie dopływy różnych gatunków tak naprawdę. Opowiedz proszę o waszej muzyce.
0: To znaczy, wiesz co, jest tak, że u nas, tak jak widziałaś, jesteśmy dość dużym zespołem. Mamy 6 osób na scenie i z tych 6 osób co najmniej 5 komponuje. Jest dosyć dużo pomysłów i dosyć dużo różnych wpływów i każdy z nas też wychowywał się na innej muzyce, wnosi jakby inny styl, więc mamy wrażenie, że po prostu w momencie, w którym tak dużo osób jest zaangażowanych w proces kompozycyjny, to siłą rzeczy musi wyjść eklektycznie.
1: A jaką rolę odgrywa publiczność podczas koncertu? Czy publiczność wpływa na intensywność tego, co się dzieje na scenie?
0: Tak, na pewno, w dużym stopniu. To znaczy, nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przykabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy, czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność, jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że z tego co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby w pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli. Też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie. Ale nam najbardziej jakby największą frajdę mamy grając dla ludzi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie. No i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują. Także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик polskieradio.pl
2: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. А тимчасом послухайте, що напевно запам'ята директорка oraz ініціаторка міста з рекою Kasia Komar-Macyńska.
3: Dla mnie dużo ważliwa była zustrycz. Неочевидна зустріч. Я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, цих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива, але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
1: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
3: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про Волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні, запитала, чому вони це роблять.

Cześć, Artur Szalczas, zespół Klawa. Bardzo fajnie, a żałuję, że musimy wracać. Kiedy byśmy zostali tutaj jeszcze trochę pozwiedzali. Generalnie koncert super, dużo ludzi.

0: Вони трохи це передумали, ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей, і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
1: Боречі є теж контекст історичний, правда, цього міста?
0: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок місту 22 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Jakże łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
3: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше, і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
4: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
5: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
4: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
6: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
5: Przyjechałaś z Kijowa.
6: Tak.
5: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
6: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic, a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie. Oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku. I te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
7: Kordon u bik Ukrainy. Перетнув Миколай Грінберг, який після «Міста з рікою» став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
8: Перший раз я до України. Мишля о тим, як буде. Мишля о тим, що споткам людей, які мешкають в краю, який точи війна. Мишля о тим, як се заховати так, щоб нікого не уразити. Мишля о тим, що ніч не можу в цій справі зробити. І та безрадність є страшно трудна. Мам в Україні приятелів, і за кожним разом, як з ними розмовляю, то питання висі таке в голові. Вже перестаю їм задавати, що можу зробити. По просту присилаю їм книжки.
2: Побут в Przemyślu, тут у врут України, трохи тебе приготував до того споткання.
8: No myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubiłbym, żeby to było więcej języków w tym naszym kraju. Tak, myślę, że to jest jakieś takie gładsze przejście, nie tylko językowe, no, że po prostu się zbliżam i w końcu tam będę.
7: Anna Dąbrowska, autorka książki Nasz, naszego, naszemu, naszym, radzić nam usim

0: Нарешті вирушити за річку.
1: Символічне і несимболічне. To znaczy, trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
2: A kogo można spotkać za rzeką?
1: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
2: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
1: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest, ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować, natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.
2: A zanim to uczynimy, pobądźmy jeszcze przez chwilę nad Sanem od strony zasania z Kasią Komar-Macyńską.
3: Dywluсь на цей сян, бачу на небі ще не видно зірок, хоч починається ніч, і закінчую також з величезною надією на це, що це буде тривати і що будемо продовжувати історію міста з рікою.

0: smutno tak zwijać scenę, co?
1: Dajcie spokój, ja się tam cieszę. Już koniec tego, 2 tygodnie, 2 miesiące, dajcie spokój. O Jezu, jak mi przykro.
0: Nie dziękuję.
1: Nie ma za co.

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzyć tych, jakich jeszcze nie zustrzyczali. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, już o ludzi, jak będą przysłuchiwać się do tych rozmów, może coś z tego wynieść. I zobaczyć, co wszystko jest takie w nas. Wspólni problemy, wspólni cele.
4: Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach, o wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
1: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з українську на польську.
5: Пісарі з України завжди мені дуже цікаві і є теж для мене добрим і файним претекстом, щоб порозмовляти по-українську.
6: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
7: Чую, що я є в своїм гроні.
6: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав. Ця ріка, яка пливе.
8: Чотири дні дуже інтенсивне. Зараз буде повернут до такої речовістості нелітерацької.
9: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
10: I Marcina Gaczkowski, jak zwykle, od poniedziałku do piątku rozpoczynamy audycję pół na pół, piw na piw.
9: Zazwyczaj na początku każdej z naszych zustryczej my obieramy słowo dnia.
10: Tym razem dwa słowa zrosły nam się w mocnym uścisku i żadne z nich nie zamierza zwolnić uchwytu.
9: Miasto z rzeką zrosłoś.
10: Miasto z rzeką, rzeka z miastem, miasto z rzeką.
9: Powertajmy się nad rzeczką Sian do miasta Przemyśla.
10: W tym właśnie mieście, nad tą, a nie inną rzeką, odbywał się w dniach 23-24.

0: 26 lipca Międzynarodowy Festiwal Literacki Miasto z Rzeką.
1: Під патронатом Польського Радіо для України.
0: І спеціальną opieką audycji Pół na Pół. Tak, my też tam byliśmy, miód i wino piliśmy.
1: A тепер розповімо, як все було.
2: Powoli nad Sanem zapada cisza. Jakim akcentem się żegnamy? Katarzyna Komar-Maceńska, dyrektorka Festiwalu Miasto z Rzeką.
3: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa, jest pięknie i jakoś tak wzruszająco i romantycznie i radośnie i nostalgicznie i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
4: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
2: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
4: No, 4 dni bardzo intensywne. Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
1: 4 дні, близько 40 подій, серед них розмови на найрізноманітніші теми. А ще багато книжок.
5: Magdalena Szczupak.
6: Pani trzyma w ręku dosyć taki pokaźny stosik książek. Opowie pani, co pani kupiła?
5: Tak, kupiłam Król Warmii i Saturna, Złodzieje Żarówek, Jak zostałam świętą i Aptekarkę.
6: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
5: To był własny wybór. Ale powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
6: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
5: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, ze wszystkich atrakcji.
0: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy. A atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
7: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad Sanem. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
1: Kto podbał o taką atmosferę? Organizatory z Ukraińskiego Narodowego Domu u Przemyśla, co w pierwszą czergę.
0: Ale my wierzymy, że również ona, rzeka. No, albo on, szemrzący, nieśpieszny San.
8: Konkurs mokrych futbolak.
2: Dobra, my już w Saradyni. I jak? W річці San?
9: Мрії здійснюються.
3: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того, щоб повторити хлопчика. Так, я вже дуже близька, мені дуже подобається, а ще вона така тепла, як не буває, наприклад, теплої десна в Чернігові, і це таке аж ух-ух. Дуже хочеться піти далі.
10: Олег Коданов. Посеред лісу, посеред поля моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі, час співати ротами зашитими, обіймати руками фантомними, засинати під небом у фосфорі, посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизне рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
11: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na Miasto z Rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim hymnie. A głosami to byli młodzi z Charkowa. Nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili tutaj, widzisz, taki trap zrobiliśmy. Wchodzili do wody. Jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego, że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na Walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz tą ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz,

0: niestety nie przeżyły, więc to jest to taka trochę, znaczy bardzo smutna historia ladruszki. Zakończona szczęśliwie, bo jak mówią ratownicy zwierząt, te traumy wojenne, huk bomb, drony, pożar są nie tak bardzo dotkliwe, jak się okazuje, jak traumy, które biorą się z, nazwijmy to, przemocy domowej, kiedy psy i koty są bite, kopane przez właścicieli. Wtedy z tych traum takich domowych podnoszą się dłużej albo nigdy się nie podnoszą. Dróżka najwyraźniej była suczką kochaną i dzięki temu jest szybciej wróciła do siebie.
1: A jak się miewają Delfiny i Belzebub? Ponad 2 miesiące od premiery. Mówiliśmy o nich sporo na naszej antenie. Przypomnę, wypłynęły na szerokie wody w Polsce i w Ukrainie jednocześnie.
0: Mają się bardzo dobrze. Wydawnictwo literackie zleciło do druk książki. Myślę, że książka jest czytana. Są też zapowiadane przekłady na inne języki europejskie już niebawem.
2: Уже незабаром запитаємо Войчиха знову і про дружку, і про життя його книжки.
1: Оби тільки надажила ще колейна оказія, так догодна, як на фестивалю «Місто з рекою».
0: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. І чую, що я там в своїм гроні.
2: Серед своїх в українсько-польській бульбашці. Річка, яка часто розділяла, поєднує. Гражина Бохенок, авторка книжки «Сани. Жека, ктура лонче, жека, ктура джелі».
3: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław, to są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
2: A z czym boryka się nadsiańska przyroda? Stanisław Lubieński.
4: Mogę powiedzieć, co widać z mostu w Przemyślu. Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej. Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta. A tutaj widać, toczy się jakaś walka z tą zielenią.
1: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
4: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania i mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od Sanu odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad Sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
2: Bo miasto maje buty z rzeką.
1: A czy festiwal Miasto z Rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
5: Андрій Філь.
6: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
5: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали над цим, що як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, як тут над Перемишлем, я завжди бачу місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добра назва для такого фестивалю. потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він це просто одна довга.

0: Cześć, Artur Szalczas z zespołu Klawa.
1: Bardzo fajnie, a żałuję, że musimy wracać. Chętnie byśmy zostali tutaj jeszcze trochę pozwiedzali. Generalnie koncert super. Dużo ludzi, energia dopisała, no. Piękna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Miasto z rzeką i w ogóle jakby Przemyśl i cały ten program taką nicią spajającą i rozmowy, tematy rozmów i różne wydarzenia to jest rzeka. Ile rzeki jest w muzyce Klawo?
1: Wow, to jest mocne pytanie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej, to znaczy, że ta metafora jakiegoś takiego swobodnego przepływu też może zostać zastosowana do naszej muzyki.
2: Kiedy wczoraj was słuchałam i oglądałam, miałam mocne przekonanie, że właśnie jesteście taką rzeką, która łączy te wszystkie dopływy różnych gatunków tak naprawdę. Opowiedz proszę o waszej muzyce.
1: To znaczy, wiesz co, jest tak, że u nas, tak jak widziałaś, jesteśmy dość dużym zespołem. Mamy 6 osób na scenie i z tych 6 osób co najmniej 5 komponuje. Jest dosyć dużo pomysłów i dosyć dużo różnych wpływów i każdy z nas też wychowywał się na innej muzyce, wnosi jakby inny styl, więc mamy wrażenie, że po prostu w momencie, w którym tak dużo osób jest zaangażowanych w proces kompozycyjny, to siłą rzeczy musi wyjść eklektycznie.
2: A jaką rolę odgrywa publiczność podczas koncertu? Czy publiczność wpływa na intensywność tego, co się dzieje na scenie?
1: Tak, na pewno, w dużym stopniu. To znaczy, nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przykabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność i jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że z tego co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby w pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli. Też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie. Ale nam najbardziej jakby największą frajdę mamy grając z ludźmi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie. No i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują. Także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
3: Nie namawiamy, ale serdecznie zachęcamy do wstania z krzeseł i poruszając wszystkie biodrami w dzień.

0: mogę zrobić? Po prostu przysyłam im książki.
1: Pobyt w Przemyślu, tutaj u wrót Ukrainy, trochę cię przygotował do tego spotkania?
0: No myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubiłbym, żeby tu było więcej języków w tym naszym kraju. Tak, myślę, że to jest jakieś takie gładsze przejście, nie tylko językowe, no, że po prostu się zbliżam i w końcu tam będę.
2: Anna Dąbrowska, авторка книжки «Наш нашего нашему нашим», радить нам усім нарешті вирушити за річку.
3: Символічне і несимволічне. To znaczy trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
1: A kogo można spotkać za rzeką?
3: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
1: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
3: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest, ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować, natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.
1: A zanim to uczynimy, pobądźmy jeszcze przez chwilę nad Sanem od strony Zasania z Kasią Komar-Macyńską.
4: Dywluś na cej sian, baczu na nebi szczene wydno z rok, choć poczynaje cia nic i zakinczuję takoż z wyliczezną nadzieję na cesze, co będę trywaty i że będę oprodowżuwaty historię miejsca z Rikoju.

0: smutno tak zwijać scenę, co?
1: Dajcie spokój, ja się tam cieszę. Już koniec tego, 2 tygodnie, 2 miesiące, dajcie spokój. O Jezu, jak mi przykro.
0: Nie dziękuję.
1: Nie ma za co.

jestem niebiański czy silny, chciałbym być tu czy gdzie indziej z kimś innym. To podły czas dla białych kłamstw. Byle chycel pragnie budzić sumienia w nas. Świetnie znasz to za dzieckie odium siódmy raz. Jest to już w tygodniu, ale wiem, że rozumiesz mnie. Zwłaszcza kiedy tak wdzięcznie udajesz, że nie. Przyrzekam, że kiedyś podniosę zgubione grosze. Zamarynuję się w soku z cytryny, a aureola mnie będzie grzać jak sweter, w którym wstyd wyjść jak aspiryny. Choć będę nikim już jutro, to dziś jeszcze gwiazdką szelmutką. Wkrótce aureola mnie będzie grzać.

szaleństwie nic nie jest sztuczne. Byłbym szczęśliwy jako bushman, ale zrzućcie liście, szybko się uczcie. Cóż za żyzność, co mieszczę ją w puszce. U was płocha, u nas łutrze. Z jeziora marzniesz, ja chodzę w futrze.

0: i w Przemyślu.
1: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
0: No, 4 dni bardzo intensywne. Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
2: 4 dni, близько 40 подій, серед них розмови на найрізноманітніші теми. А ще багато книжок.
3: Magdalena Szczupak.
4: Pani trzyma w ręku dosyć taki pokaźny stosik książek. Opowie pani, co pani kupiła?
3: Tak, kupiłam Król Warmii i Saturna, Złodzieje Żarówek, Jak zostałam świętą i Aptekarkę.
4: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
3: To był własny wybór. Ale powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
4: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
3: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, ze wszystkich atrakcji.
5: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy. A atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
6: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad sanem. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
2: Kto podbał o taką atmosferę? Organizatory z Ukraińskiego Narodowego Domu u Перемишлі, це у першу чергу.
5: Ale my wierzymy, że również ona, rzeka. No, albo on, szemrzący, nieśpieszny San.
7: Konkurs mokrych futbolak.
8: Dobra, my wже w середині. Jak? W річці San.
9: Мрії здійснюються.
10: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того, щоб повторити хлопчика. Так, я вже дуже близька, мені дуже подобається, а ще вона така тепла, як не буває, наприклад, теплою Десна в Чернігові, і це таке аж ух-ух. Дуже хочеться піти далі.
11: Олег Коданик. Посеред лісу, посеред поля моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі, час співати ротами зашитими, обіймати руками фантомними, засинати під небом у фосфорі, посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизне рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
12: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na miasto z rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim hymnie. A głosami to byli młodzi z Charkowa. Nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili tutaj, widzisz, taki trap zrobiliśmy. Wchodzili do wody. Jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego, że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką.
13: Ja nazywam się Володимир Ольшанський, ja jestem zasnownikiem i kierownikiem audio-wydawnictwa z Lwowa, jakie nazywa się Audio Stories Production. Тут звук касети.
14: Мене звати Світлана Ославська.
2: Сидимо з вами за столом.
4: на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
14: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку.

0: Cześć, Artur Szalsza z zespołu Klawa. Bardzo fajnie, a żałuję, że musimy wracać. Chętnie byśmy zostali tutaj jeszcze trochę pozwiedzali. Generalnie koncert super. Dużo ludzi, energia dopisała. No. Piękna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Miasto z rzeką i w ogóle jakby przemyśl i cały ten program taką nicią spajającą i rozmowy, tematy rozmów i różne wydarzenia to jest rzeka. Ile rzeki jest w muzyce Klawo?
0: O, to jest mocne pytanie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej, to znaczy, że ta metafora jakiegoś takiego swobodnego przepływu też może zostać zastosowana do naszej muzyki.
1: Kiedy wczoraj was słuchałam i oglądałam, miałam mocne przekonanie, że właśnie jesteście taką rzeką, która łączy te wszystkie dopływy różnych gatunków tak naprawdę. Opowiedz proszę o waszej muzyce.
0: To znaczy, wiesz co, jest tak, że u nas, tak jak widziałaś, jesteśmy dość dużym zespołem. Mamy 6 osób na scenie i z tych 6 osób co najmniej 5 komponuje. Jest dosyć dużo pomysłów i dosyć dużo różnych wpływów i każdy z nas też wychowywał się na innej muzyce, wnosi jakby inny styl, więc mamy wrażenie, że po prostu w momencie, w którym tak dużo osób jest zaangażowanych w proces kompozycyjny, to siłą rzeczy musi wyjść eklektycznie.
1: A jaką rolę odgrywa publiczność podczas koncertu? Czy publiczność wpływa na intensywność tego, co się dzieje na scenie?
0: Tak, na pewno, w dużym stopniu. To znaczy, nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przekabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność i jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że z tego co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby w pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli. Też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie. Ale nam najbardziej jakby największą frajdę mamy grając dla ludzi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie. No i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują. Także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик polskieradio.pl
2: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. A tymczasem posłuchajcie, co na pewno zapamięta dyrektorka oraz inicjatorka Miasta z Rzeką Kasia Komar-Macyńska.
3: Dla mnie dużo ważliwa była зустріч. Неочевидна зустріч. І я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, цих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива, але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що

0: tutaj u wrót Ukrainy, trochę cię przygotował do tego spotkania.
1: No myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubię

0: Авторка книжки «Наш нашего нашему нашим» радить нам усім нарешті вирушити за річку.
1: Символічне і несимболічне. To znaczy, trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
2: A kogo można spotkać za rzeką?
1: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
2: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
1: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest. Ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować. Natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.
2: A zanim to uczynimy, pobądźmy jeszcze przez chwilę nad Sanem od strony zasania z Kasią Komar-Macyńską.
3: Дивлюсь на цей сян, бачу на небі ще не видно зірок, хоч починається ніч, і закінчую також з величезною надією на це, що це буде тривати і що будемо продовжувати історію міста з рікою.

0: smutno tak zwijać scenę, co?
1: Dajcie spokój, ja się tam cieszę. Już koniec tego, dwa tygodnie, dwa miesiące, dajcie spokój. O Jezu, jak mi przykro.
0: Nie dziękuję.
1: Nie ma za co.

A ty w czym szukasz szczęścia? W zmrożonych wódkach, w skrętach czy w zdrowych tłuszczach, w węglach? Nie jesteś sobą bez sługa w zębach? Bez tego nowego iPhone'a, bez tego nowego Samsunga w rękach? Codziennie nas kuszą od nowa, a kiedyś starczyła nam stówka.

0: Tuj, uderzę w twoje słabe punkty, tak na pełny ruch. Chcę zadawać tobie ból
1: romantycznie.
0: Użyję mocy, której nie ma tłumu. Wbijam, ślepia się jak topór, nim ustanie puls. Upajam tobą się znowu, więc już lepiej puść mnie.